0: Na zegarze 23. Politycy lewicy uczcili w Katowicach Święto Pracy i 22. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczegóły podamy za chwilę. Ze względu na suszę, lasy niemal w całym kraju są zagrożone pożarami. Strażacy apelują o zachowanie ostrożności. W Częstochowie uruchomiono miejskie fontanny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Politycy lewicy z województwa śląskiego uczcili w Katowicach Święto Pracy. Złożyli kwiaty zarówno przed pomnikiem powstańców śląskich, jak i przy pomniku Jerzego Ziętka. Jak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora, święto przypomina, jak ważne są prawa pracownicze.
2: Często są siły, które próbują nam mówić, że te prawa nie są ważne. My oczywiście jako lewica zawsze mamy to na sztandarach. Dzięki działalności ministerstwa pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk udało się osiągnąć naprawdę wiele sukcesów w tym zakresie. Przede wszystkim reforma Państwowej Inspekcji Pracy, czyli taka godność, fundamentalne prawa pracownicze.
0: Dziś przypada także ważna rocznica, mijają bowiem 22 lata od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, przypomina wiceszef Kancelarii Sejmu i były wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak.
3: To była realizacja marzeń chyba ostatnich pokoleń Polaków, którzy od okresu powojennego mogli tylko o tym pomarzyć. I to się stało. Byliśmy zawsze w Europie, tylko politycznie byliśmy poza Europą. I w 2004 roku weszliśmy z powrotem do Europy. Dzisiaj może nie pamiętamy, ale jeszcze 19 lat temu musieliśmy mieć paszporty, żeby gdziekolwiek wyjechać.
0: Lewica uhonorowała także Jerzego Ziętka. Jak podkreślali politycy, zarówno Katowice, jak i Śląsk bardzo dużo mu zawdzięczają.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Strażacy zakończyli już działania w miejscu pożaru terenu leśnego na zboczu Baraniej Góry, przekazał Radiu Katowice Adam Chudy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Na miejscu pozostają jednak przedstawiciele Lasów Państwowych, aby dozorować miejsce pojawienia się ognia. Z żywiołem walczyły 23 zastępy strażaków z Żywca i 14 zastępów z Cieszyna, a także samolot. Nikomu na szczęście nic się nie stało. A ze względu na suszę, lasy niemal całej Polski są zagrożone pożarami. Absolutnie zabronione w każdych warunkach jest grillowanie w lesie i palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, przypomina Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Wiosna to jest okres, gdy my mamy w lasach najwięcej pożarów w ciągu roku. 90% tych pożarów wywołują ludzie, czy to w sposób świadomy, czy przypadkowy. W kontekście majowego wypoczynku w lesie, do którego oczywiście zachęcamy, przypominamy, że otwartego ognia nie można używać w lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. To oznacza oczywiście, że nie można w lesie grillować ani rozpalać się ognisk.
0: Leśnicy wskazują, że wysokie zagrożenie pożarowe to efekt braku opadów oraz niskiej wilgotności powietrza. Apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i przypominają, że na terenach leśnych zakazane jest rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. W Śląskiem duże zagrożenie pożarowe występuje aktualnie w północnej części województwa. W Częstochowie wystartował sezon miejskich fontann. Woda popłynęła we wszystkich dostępnych w mieście instalacjach, poza tą zlokalizowaną na Starym Rynku, gdzie rozwiązywane są problemy techniczne. To tradycyjny element przygotowań do najcieplejszych dni roku, mówi Wiktoria Kiedrzynek z Urzędu Miasta.
5: Woda popłynie m.in. na skwerze Solidarności, przy charakterystycznej rzeźbie pani Kowalskiej, na placu Orląt Lwowskich oraz w parku Staszice. Nie zabraknie także dobrze znanych miejskich akcentów, w tym fontanny przy Urzędzie Miasta przy ulicy Waszyngtona 5, dziewczynki z gołębiami i amonitów w trzeciej alei Najświętszej Maryi Panny, czy tej na placu Louisa Armstronga.
0: Na promenadzie imienia Czesława Niemena ruszyła natomiast tężnia solankowa. Na przeważającym obszarze województwa jest bezchmurnie. W nocy temperatura spadnie do 3-6 stopni, ale przy gruncie minus 1. W ciągu dnia ciepło, nawet 23 stopnie. To już jutro.

0: Ulicami Katowic przeszedł wczoraj marsz w obronie społecznie wykluczonych. Wzięło w nim udział około 100 osób. Zakończyły się przeglądy górskich kolei linowych w Beskidach. Wszystkie już kursują. W podczęstochowskim Olsztynie można już oglądać wystawę plenerową fotografii zmarłego w ubiegłym roku Adama Markowskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Marsz w obronie społecznie wykluczonych przeszedł ulicami Katowic. Inicjatywę od wielu lat organizuje Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. Jak zauważa Dawid Bremer z towarzystwa, chociaż społeczeństwo i gospodarka się rozwijają, to wciąż nie brakuje osób, które żyją na marginesie społeczeństwa.
2: Wyrażamy tym marszem taką solidarność z osobami wykluczonymi, z osobami najbardziej potrzebującymi. W województwie śląskim wyraźna część pewnej grupy społecznej jest wykluczona, tak? I mówimy tutaj o ludziach nie tylko bezdomnych, ale mówimy też przede wszystkim o takich osobach, które żyją w skrajnym ubóstwie, mają swoje domy, ale żyją za bardzo skromne środki, nie mają po prostu na opłatę na podstawowe potrzeby życiowe.
0: W marszu wzięli udział zarówno ubodzy, osoby bezdomne, ale także osoby wspierające ideę.
3: Chodzę co roku, dlatego że pomagam tym ludziom, a sam skorzystam. Jestem bezdomnym, także to jest jedyny mój posiłek dziennie praktycznie.
4: Dlaczego pani szła dzisiaj w tym marszu?
5: Obowiązek obywatelski.
6: Ja są tak samo z obowiązku, ale też wie pani, z życzliwości serca. Nie?
7: Społeczeństwo coraz to bardziej staje się za bardzo rozwarcione, jeżeli chodzi o dochody. I to jest powód, a jednocześnie miasto Katowice jakby tego nie zauważało, że tych ludzi potrzebujących jest coraz to więcej.
0: A te głosy zebrała reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Marsz zorganizowano 28 raz.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Kanapowe wyciągi linowe na Skrzyczne w Szczyrku i Dębowiec w Bielsku Białej ruszyły po zakończeniu prac konserwatorskich. W ten sposób zakończył się wiosenny okres obowiązkowych przeglądów kolei w Beskidach. Wszystkie już kursują. Wcześniej brygady konserwatorskie zakończyły prace przy kolei linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim, gondolach na Halę Skrzyczeńską w Szczyrku i Szyndzielnie w Bielsku Białej, a także kanapach na Czantorie w Ustroniu i na Mosorny Groń w Zawoi. Kursują także kanapy z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę w Szczyrku. W Beskidach koleje linowe funkcjonują od 1953 roku. Wówczas powstał wyciąg gondolowy na Szyndzielnie. Była to druga tego typu kolej w Polsce po Kasprowym Wierchu. Władze Bytomia chcą porozumieć się z Rudą Śląską w sprawie przebudowy ulicy Frycza Modrzewskiego, która przebiega na granicy obu miast. Bytomscy radni podjęli już stosowną uchwałę. Jak mówi Radio Katowice Małgorzata Węgiel-Wnuk z Urzędu Miasta, takie porozumienie jest konieczne.
8: Ponieważ przebudowa drogi obejmuje nie tylko ulicę Frycza Modrzewskiego w Bytomiu, ale również ulicę Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Po zawarciu stosownego porozumienia Miejski Zarząd Turki Mostów ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Frycza Modrzewskiego. Na realizację tego zadania mamy już zabezpieczone środki w budżecie, pozyskane dofinansowanie oraz niezbędną dokumentację, w tym decyzję z RIT.
0: Uchwałę w sprawie przebudowy ulicy leżącej na granicy z Bytomiem radni z Rudy Śląskiej mają podjąć na majowej sesji Rady Miasta. W podczęstochowskim Olsztynie można już oglądać wystawę plenerową fotografii zmarłego Adama Markowskiego. Wielkoformatowe prace zawisły na ogrodzeniach posesji przy ulicy Kina. To kolejna wystawa w tym miejscu. Tym razem pokazujemy pracę znakomitego fotografa i grafika, mówi burmistrz miasta i gminy Olsztyn Tomasz Kucharski.
9: Ja mam takie osobiste wspomnienie, bo Adam nie żyje i szczerze mówiąc, ileś lat temu umawialiśmy się na taką wystawę w Olsztynie na płotach. No i zrobiliśmy ją. Turyści, goście, mieszkańcy idą sobie, oglądają, czytają, zastanawiają się, popadają w różne refleksje. No, warto, naprawdę warto zdjęcie Adama zobaczyć.
0: Adam Markowski zmarł niespodziewanie rok temu. Był wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta w Częstochowie i twórcą miejskich projektów artystycznych. Odpowiadał m.in. za obecne logo miasta. Na przeważającym obszarze województwa jest bezchmurnie. W nocy temperatura spadnie do 3-6 kresek powyżej zera, ale przy gruncie minus 1 stopień. W ciągu dnia będzie ciepło, nawet 23 stopnie. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu spokojnej nocy. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia wkrótce.